Le kje si gruda rodna, kjer naj moj korak postane? Le kdo si ljuba moja, da te tujke ne spoznam?